Au, au, Jesu. Imfunge yalelozwe. Nabangwele sebenqobile bafowethu. Au ngakuthatha konke ungishiye noJesu kodwa.

0: Kunjalo ngempela bafowethu, thatha konke ngino Jesu. Awu! Isandla iphezulu bafowethu.
1: Sasikhona Nkosi. Sasikhona mina baba.
2: Imihla ngemihla